13 na 17 minuto zviri na mapindi 10 na manomwe tabva kuimba kuda chita dokutaura zolo mana izvi zvikunu ku radio atimphadi diti dziwidikira kwedzani mphole yavesera radio mukafuna kwedza kwedzani mphole maidiminga João Mateus misi pano pidzuiso programa yamasenzeka nabveka kuno ku radio masikata lero ntsiku 13 azinjele mbuti bodzeni azinjele panthunzi tikufuna kuti mutoe simwadidi nthunzi anangwa loko udzira ndondi anangwa kufika kwene ndidzuri buka kumunda anangwa buka mbutu za basa umani mwadidi